ne wana ata na nganda na esoko okei mosalaka kokabela baninga mibali ya bato me ngai nazwi yanga chance nazwaki na fobu na nganda te yo mokoka fobu